0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Od razu poczuła spadek temperatury na plecach, chociaż teraz było lato i za dnia całkiem upalnie, a gwałciciel zaatakował Ewę późną jesienią. Tutaj zabezpieczono ślady włamania. Zamek otwarto wytrychem. Starzy technicy tłumaczyli, że włam był jedynie formalnością, bo drzwi były tak stare, że wystarczyło kopnąć, żeby odpuściły. Agresor nie musiał się przeciskać przez wąskie okna w piwnicy. Po prostu zszedł na dół i zaczekał na Ewę w domu, a kiedy wróciła, zaatakował. Elena dotarła do piwnicy przerobionej na mieszkanie. Wyciągnęła rękę i już miała zapukać, jednak w ostatniej chwili się powstrzymała. Drzwi były teraz metalowe, a klucz antywłamaniowy. Chociaż tyle, pomyślała. Zdecydowała, że wróci pomówić z Ewą za dnia. Pora nie była właściwa na budzenie starych demonów. Zawróciła do auta i ruszyła Wisłostradą do swojego mieszkania na Żoliborzu, ale po drodze dręczyła ją myśl, że ona także mieszka na parterze. Nie ma kota ani żadnych innych zwierzaków, jednak często wychodząc do pracy zostawia okno balkonowe otwarte, choćby po to, żeby przewietrzyć. Gdy rodzina zwracała jej na to uwagę, zawsze powtarzała, że nie trzyma w domu żadnych cennych rzeczy. Czasem żartowała, że mogłaby wcale nie zamykać drzwi, bo u niej nie ma czego kraść. Znała wszystkich sąsiadów, czyli ledwie 7, a większość to starsze, przemiłe osoby. Czy jednak przybyłyby jej na pomoc, gdyby ktoś chciał ją zgwałcić? To, że bardzo często śpi przy otwartych na oścież drzwiach balkonowych, też jej nigdy nie zajmowało. A w końcu na jej mikroskopijny tarasik można się wspiąć, przeskakując barierkę, jak do mieszkania Alicji. Lena ani razu nie sprawdzała wcześniej, czy ktoś na nią nie czatuje, zanim weszła do środka. Nigdy jeszcze nie bała się, kiedy otwierała drzwi wejściowe. Przeciwnie, towarzyszyło jej uczucie ulgi i błogiego poczucia bezpieczeństwa. Bo jeśli coś złego może spotkać samotną kobietę, to przecież w mieście, w opuszczonym parku albo lesie. Nie we własnym domu. Aż się wzdrygnęła, widząc pogrążone w ciemnościach wejście do klatki. Siedziała jeszcze jakiś czas w samochodzie i rozmyślała o tym, że takie samo podejście miały skrzywdzone kobiety. A on to wiedział i wykorzystał. Ich wiarę w to, że we własnym domu nic im nie grozi. Przychodząca wiadomość wyrwała ją z rozmyślań. Spojrzała na ekran i zdecydowała, że napisze do brata, jak tylko się wykąpie. Wzięła swoje rzeczy, zamknęła samochód i ruszyła do schodów. Domofon w jej klatce był sprawny, ale pewnie któryś ze staruszków znów nie trzasnął nim właściwie, bo drzwi były lekko uchylone. Lena pstryknęła w łącznik światła. Nie zadziałał. Westchnęła zrezygnowana, że jutro koniecznie musi napisać do administracji. Coś było nie tak z tą instalacją. Ostatnio żarówki w kółko się przepalały albo ktoś je kradł. Sąsiedzi nieustannie o tym plotkowali. Nagle coś ją tknęło i zobaczyła przesuwający się cień na półpiętrze. Niewiele myśląc, sięgnęła do kabury. Wyjęła pistolet. Wymierzyła na oślep i czekała, aż wzrok przyzwyczai się do ciemności. W tym czasie drugą ręką szukała w kieszeni podręcznej latarki. Postać się poruszyła. Lena była już pewna, że ktoś tam się czai.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Frankensteina, temat Fire, tego Frankensteina sprzed roku. Alexandre Desplat jest autorem muzyki. 11 po 7 tymczasem, taka godzina już. Wolność, Polska, rok 39 i opowiedź Macieja teraz.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o naszych prapradziadach z czasów powstania listopadowego w oczach Szwedów. Sven Jonas Stille, który wraz z dwoma kolegami w 1831 roku przedarł się do Polski walczącej z Rosją o niepodległość, tłumaczył powody swojej decyzji. Jako ludzie kochający wszystko, co wielkie, wszystkie wzniosłe ofiary na rzecz spraw, które uważaliśmy za słuszne,

Jak również w przekonaniu, że nasze powołanie jako lekarzy oznaczało złożenie ludzkości w darze sił i doświadczeń, odbyliśmy podróż do kraju, którego pomyślność jest i będzie sprawą całej ludzkości. Polacy byli narodem, który w wielkiej bitwie z Rosją, nie dysponując niczym prawie, wykształcił w sobie potężną siłę. To oni właśnie poświęcili wszystko dla swojej wolności i uważaliśmy, iż jako ludzie im przede wszystkim powinniśmy ofiarować swoje lekarskie umiejętności. Stille pisał, że ludzie nie mogą być wolni, dopóki nie zrozumieją, co oznacza prawdziwa wolność. 6 maja 1831 roku na Uniwersytecie w Lund poszli pożegnać się ze swoimi nauczycielami i innymi studentami. Po południu, czytamy, zebrali się wszyscy bez wyjątku nasi koledzy, młodzież studiująca w Lund. Chcieli raz jeszcze nas zobaczyć i pożegnać. Pokazać, jak bliski im jest los nasz i narodu, do którego jechaliśmy. Młodzież dostrzega bowiem jedynie to, co romantyczne. Widzieli w nas trzech młodych ludzi, którzy ważyli się na wszystko dla sprawy, którą uważali za słuszną. Kochali Polskę, gdyż walczyła o wielką sprawę. Młodzież powitała nas na dziedzińcu radosnym hurra, a najstarszy z zebranych powiedział kilka serdecznych słów w imieniu wszystkich zgromadzonych i zakończył okrzykiem: niech żyje naród polski. Kiedy odjeżdżaliśmy, stali nadal machając nam po raz ostatni na pożegnanie, aż zniknęli nam z oczu za zakrętem. Droga do Polski była dla trzech Szwedów pełna niebezpieczeństw, ale ani przez chwilę nie stracili przekonania, że trzeba i warto tam jechać.

0: 7.20, Suite Saint Paul we fragmencie od pana Gustawa Holsta. Taki muzyczny prezent do nas przybył. A ja mam dla was wieści z dróg, które to wieści mogą nas zbudować. No przynajmniej tych z was, którzy dużo jeżdżą po kraju. Dobra wiadomość dla kierowców z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obwodnica Zawiercia nam rośnie.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Drogowcy, którzy pracują przy budowie obwodnicy Zawiercia, informują, że gotowe jest już 34% drugiego etapu tej inwestycji, a najbardziej zaawansowane są prace mostowe. Powstający odcinek ma prawie 8 km długości, połączy węzeł Kromołów z Żerkowicami. To jest część większego projektu, dzięki któremu kierowcy jadący drogą krajową nr 78 ominą centrum Zawiercia i Poręba. Nowa trasa będzie dwujezdniowa. Obok niej powstaną także drogi lokalne i infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy pojadą nowym odcinkiem w marcu 2028 roku. Docelowo przebudowana będzie praktycznie cała trasa krajowa nr 78 od Siewierza w kierunku województwa świętokrzyskiego, a to powinno znacznie skrócić czas przejazdu i poprawić bezpieczeństwo na tym szlaku prowadzącym m.in. w stronę Kielc.

0: Ptaki cieni z tych krzewów, Henry Mancini, 7:27, za chwilę sprawdzę, w których częściach Polski mieszkańcy mogą śpiewać, być może również wy o poranku, że oprócz błękitnego nieba nic im więcej nie potrzeba, bo ten błękit nieba już jest, czyli wszystkie potrzeby zaspokojone, podstawowe, a potem będziemy muzykować i zerkniemy na rynek walut i paliw.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Oprócz błękitnego nieba nikomu chyba nic więcej nie trzeba, na przykład w Szczecinie i na krańcach zachodnich. Tam naprawdę piękne słońce, błękitne niebo. Troszeczkę chmur mamy na wschodzie i na południu jeszcze. Duże, ciężkie chmury z kolei na Suwalszczyźnie. Tam w ciągu dnia szykują się nam na całe szczęście przejaśnienia. Teraz od 12 do 18 stopni. Dzisiaj tych stopni będzie maksymalnie 27. A jutro ma być jeszcze cieplej. Hamak. Za hamak Dominik dziękuję. Dotarł hamak, a hamak u nas o 13.30 można w sobotę wygrać. Sprawa jest prosta. Hamak i książkę. Wystarczy, że napiszecie jeszcze przed końcem wakacji, jaka książka nadaje się, jaka książka godna jest czytania na puentę wakacji. A ja będę też miał dla was książkową propozycję do hamaka, do weekendu. Jeszcze kilkadziesiąt godzin, 13.30. To spotkanie nasze książkowe w hamaku, a spotkanie teraz z muzyką z Off Campusa. Maisie Star, Fade Into You.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: I tradycyjnie, wakacyjnie zaczynamy już od pakietu CPN. Jest czwartek, za litr benzyny 95. Nie zapłacicie przy dystrybutorze więcej niż 6,57, za 98 7,39, a za litr oleju napędowego płacimy nie więcej niż 7,47 zł. To oznacza, że maksymalne ceny wszystkich rodzajów paliw są tańsze od tych, które były wczoraj oficjalnie. Na rynku biurowym zaczyna brakować nowoczesnych powierzchni. O tym dzisiaj Rzeczpospolita pisze. W lipcu z oferty zniknęło ponad 128 tysięcy metrów kwadratowych biur. Eksperci mówią, że szczególnie trudno znaleźć lokale w wysokim standardzie w centrach największych miast, zwłaszcza w stolicy. Popyt rośnie między innymi dlatego, że część firm ogranicza pracę hybrydową i potrzebuje więcej miejsca dla pracowników. Coraz więcej biur szukają także instytucje publiczne. Niemal 4 na 10 Polaków z kolei uważa, że najważniejszą zmianą w PIT powinno być podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. To właśnie ta niezrealizowana jeszcze do tej pory obietnica wyborcza jeszcze Koalicji Obywatelskiej cieszy się największym poparciem społecznym i to samo w sobie jest intrygujące. Znacznie mniej zwolenników ma przedstawiona przez rząd ostatnia propozycja utrzymania 32% stawki podatku dla osób zarabiających powyżej 150 tysięcy złotych rocznie. Popierają niespełna 11% badanych. Dane w tym tygodniu podawał dziennik Gazeta Prawna. To my jeszcze inne dane śledzimy na rynku walut. Co się dzieje? Dość stabilnie. Lekkie korekty, lekkie spadki. To znaczy, że złoty się umacnia. Euro po 4,30. Dolar po 3,68 zł. Frank szwajcarski po 4,58 zł. A funt brytyjski po 5,02 zł.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Dźwięki z serialu Berlin na 12 minut przed 8 wybrzmiały, teraz brzmieć będą.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Inne dźwięki, brzmienia, wracają do nas zabawa, brzmienia lata. Gdy je słyszymy, od razu widzimy rozgrzane słońcem uliczki Grecji, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii. Cykady, panie, panowie, cykady. No, cykada to jest owad, który słynie po prostu z niezwykle głośnego śpiewu. Dźwięk wydają samce, wprawiając w drgania specjalne błonki umieszczone po bokach odwłoka. Efekt? To słychać w radiu RMF Classic, wakacyjny koncert. Ja pytanie mam dość proste o wasze wspomnienia związane z cykadami. Wakacyjne podróże, małe, duże, historie zabawne, śmieszne, wzruszające. Zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze historie nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Bardzo to wakacyjny bidon, podobnie jak bardzo to wakacyjna jest zabawa.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.

0: Bardzo to było treściwe, pełne spotkanie z klasyką w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Strauss nad pięknym, modrym Dunajem. W pięknym studio, RMF Classic, informacje, fakty, Marlena Chudzia ma dla was.
1: Szkoda, że trochę mniej relaksujące. Mm-hmm. W dzisiejszych faktach RMF Classic sprawdzamy, jak przygotowane są na zagrożenia nasze systemy alarmowe i za chwilę kolejne niepokojące doniesienia naszego reportera. Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Jest ósma, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
8: Ponad 1300 osób, z tego połowa to obcokrajowcy, są na liście zaginionych po przejściu błyskawicznej powodzi przez graniczny rejon Nepalu i Tybetu. Zginęło ponad 160 osób. Żywioł zniszczył całe wioski, drogi, mosty i elektrownie. Byłem na dachu, powódź dotarła również na najwyższe piętro. Woda opadła dopiero po godzinie. Moja żona została wcześniej zasypana w osuwisku błotnym. My dla bezpieczeństwa pozostaliśmy na dachu. Po 4-5 godzinach uratował mnie helikopter. Ratownicy z trudem docierają do strefy katastrofy. Jak podkreślają, szczęściem w tym ogromie nieszczęścia jest to, że to nie jest szczyt sezonu trekkingowego na granicy nepalsko-tybetańskiej. Szef CIA John Ratcliffe, który we wtorek był w Moskwie, miał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Według Wall Street Journal Władimir Putin może rozważać ograniczony atak na jedno z państw sojuszu, na przykład cyberatak lub niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie wymierzoną w jeden z krajów bałtyckich. Donald Trump, pytany o wizytę szefa CIA w Moskwie, zaprzeczył, że miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO czy rosyjskie wsparcie dla Iranu. Jego zdaniem miała charakter półrutynowy i zasugerował, że wiązała się z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie. Pracujemy bardzo ciężko, by tę wojnę zakończyć, podkreślał Trump i dodawał: John Ratcliffe jest fantastycznym facetem jako szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Centralny system zarządzania syrenami alarmowymi w Polsce jest gotowy mniej więcej w 20%. Do takich danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotarł nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Jak teraz działa system uruchamiany w sytuacji zagrożenia?
9: W całej Polsce są ponad 22 tysiące syren alarmowych i tylko 4 tysiące są teraz podłączone do centralnego systemu, który pozwala uruchomić je zdalnie, na przykład z poziomu rządu i Warszawy. Żeby włączyć pozostałe, trzeba po prostu być na miejscu, obok takiej syreny. Dopytywałem rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką, kiedy gotowy będzie w końcu cały system.
10: Chcemy, aby w przeciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, tak aby zdalnie mogły być włączane.
9: Na te zmiany czekają m.in. strażacy. Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej opisuje, że centralny system zdecydowanie przyspieszy reakcję.
11: Skróci czas decyzyjności i potrzeby, powiedzmy, szukania potwierdzenia.
9: Taki sygnał wysyłany przez syreny alarmowe trwa dokładnie 3 minuty. Dzisiaj największa część mieszkańców, ponad 80%, jest na terenie w zasięgu takich sygnałów na Śląsku, w województwie łódzkim i na Mazowszu, a najmniejsza część mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim.
8: Dziś ostatni dzień 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj ulicami Zakopanego przeszli górale z włoskiej Sardynii.
12: Coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale mało ekspresyjnie jak na Włochów. Chyba zdecydowanie wolę nasz folklor. Bardziej wesoły, taki ekspresyjny, ciekawszy.
13: Bardzo nam się podoba. Przyjechaliśmy dzisiaj i wiedzieliśmy, że jest występ grupy z Sardynii, także od razu tutaj jeszcze z bagażami.
14: Z przyjemnością popatrzyliśmy na szkołę.
8: Mówiły turystki podziwiające kolorowy przemarsz.
7: Kolejne korespondencje, kolejne relacje, kolejne materiały i kolejne fakty. Już niebawem o 9:00 wróci do nas Marlena Chudzia. Przegląd czwartkowy pogodowy zaczynamy tym razem od Olsztyna. Tam tylko, podkreślam, tylko 13 stopni. Trochę lepiej, trochę cieplej w Białymstoku i w Poznaniu. Tam stopni 15. Podobna temperatura teraz we Wrocławiu. Cieplej w Opolu, 17 stopni. 18 stopni w Lublinie i podobna temperatura już na Mazowszu. A dzisiaj maksymalnie stopni 27. Najcieplej, najprzyjemniej ma być na Opolszczyźnie i na zachodzie. Teraz tam bezchmurne niebo i naprawdę przyjemny początek dnia. No trochę zazdroszczę, bo nad Krakowem parę chmurek jest. Dziś raczej bez deszczu, w nocy znów chłodniej, a jutro do 30 stopni nawet. Prawie 5 po 8. Ile w tym roku kosztuje szkolna wyprawka? Kilkaset złotych, myślę, jak nic. Sprawdzimy to, jaki ciężar finansowy czeka rodziców i nie chodzi tylko o ciężar tego, co w plecaku szkolnym. Zajrzymy też na festiwal Chopin i jego Europa, który od lat przyciąga miłośników muzyki klasycznej do nas z całego świata. Zerknę do gazet i jeszcze przed 9:00 opowiemy prawdziwie wzruszającą historię. Słuchaczka do nas napisała w brzmieniach lata. Taką historię opowiemy, która daje do myślenia.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
7: Ale najpierw jakieś eine kleine, nie jakieś, tylko to konkretne eine kleine Nachtmusik.

0: profesorem i ostatni odcinek opowieści letnich o kanałach.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: We Francji takim elementem komunikacji wodnej, który został zbudowany specjalnie właśnie jako droga wodna, ale sztuczna droga wodna, był tak zwany kanał południowy. Był i jest kanał południowy. To są bardzo piękne okolice. Łączy on rzekę Garonne niedaleko Tuluzy. Stamtąd wychodzi ten początek tego kanału z rzeki Garonne w okolicach Tuluzy i płynie czy tam powiedzmy dociera aż do Morza Śródziemnego. Budowa została nakazana przez Ludwika XIV i wobec tego on przez długi czas ten kanał nazywał się Kanałem Królewskim, no bo z polecenia króla został zbudowany. Konkretnie rozpoczęto budowę w 1681 roku i po kilku latach kanał był gotowy, ale był to kanał, który przestał się podobać w momencie rewolucji. Znaczy nie kanał, tylko nazwa. I wobec tego w 1789 roku rewolucja zmieniła nazwę. Obecnie się to nazywa Kanał Południowy i pod taką nazwą można go zwiedzać, pod taką nazwą można go obejrzeć. Był to pierwszy kanał, który przechodził również w tunelu pod Malpanas, 173 metry długości. Wobec tego kanał jest ciekawy, kanał jest malowniczy, a okolica przepiękna. Wobec tego, będąc na południu Francji, warto niedaleko Tuluzy wybrać się nad rzekę Garonne i spotkać się tam z kanałem południowym.

0: Polonez pana Tadeusza, autorem muzyki jest Wojciech Kilar. 20 po 9.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Pies lepszy od psychologa? No, naukowcy mają tutaj ciekawą odpowiedź i podpowiedź. Jeśli w domu pies waszym jest, nastolatkowi może być wtedy łatwiej radzić sobie ze stresem i presją ze strony rówieśników. Amerykańscy oczywiście, no bo jacy. Naukowcy odkryli, że młodzi ludzie, którzy opiekują się psem, spędzają z nim czas, częściej wybierają zdrowe sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Takie pozytywne myślenie, takie przebywanie z psem buduje. No i częściej rozwiązują lepiej problemy. Co ciekawe, sam pies nie zastąpi nam przyjaciół. Badacze podkreślają, że najlepsze efekty daje relacja ze zwierzęciem jako uzupełnienie kontaktów z ludźmi, a nie to ważne, a nie ich zamiennik. Krótko mówiąc, na przykład spacer z psem może pomóc nam odzyskać spokój, bez względu chyba na wiek, ale nie zastąpi rozmowy z drugim człowiekiem, także po spacerze warto wykonać telefon do przyjaciela.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.

0: Romeo i Julia od pana Prokofiewa we fragmencie, za chwilę ode mnie wieści pogodowe, a potem spotkanie z panem Goransonem i z Mandalorianem.
1: Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej, tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 20 stopni już miejscami na Opolszczyźnie, podobnie jest na Mazowszu. Piękne słońce mamy na zachodzie i w centrum kraju też nie zgorzej. Niebo błękitne, lekki wiatr, idealna pogoda na przyjemny, wakacyjny jeszcze cały czas spacer. Taki polecam, choćby przed południem, jeżeli tylko macie taką możliwość. A jeśli nie macie możliwości, to trzeba przez okno patrzeć na słońce. Dziś do 27 stopni. 9:31. Obiecałem spotkanie z Ludwikiem Goransonem, wybitnym kompozytorem, który ma szczęście do dostawania, otrzymywania Oscarów z Gwiezdnych Wojen, z Mandaloriana i Grogu, teraz taka kompozycja.

0: Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. 9:38 i piękny również, jeszcze ciągle wakacyjnie piękny ten świat jest, szczególnie, że my już szykujemy się do nowego sezonu radiowego i mamy już taką wiadomość, którą się z wami dzielimy od kilkudziesięciu godzin. Izabela Łęcka, Wokulski, warszawskie salony, wielkie ambicje, jeszcze większe emocje zabrzmią na naszej antenie od 1 września. Jeden z najważniejszych polskich aktorów, pan Andrzej Seweryn, zabierze nas w świat lalki Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn po prostu lalkę będzie czytał u nas już od 1 września. Premierowe odcinki już teraz możecie zanotować w kalendarzach o 13:30 i 20:30. Będziemy się pojawiali z różnymi opowieściami, także wokół lalki Bolesława Prusa szykujemy specjalny konkurs Świat z lalki. No, będzie można zdobyć w nim kolekcjonerskie wydania lalki Bolesława Prusa właśnie od 1 września. To wszystko tylko w RMF Classic, na naszej antenie, tak. Takie radości.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Szeli Szup Szup Song w porannym menu, w którym teraz należy nam się podróż do przeszłości, czyli gazety, które przegląda Przemek Semczuk z datą 27 sierpnia. Gazety sprzed lat.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Pocztówka z Zakopanego, czyli o w czasach w góralskich lasach, pisze 27 sierpnia 1966 roku Ekspres Wieczorny. Pogoda pod Tatrami rzadko dopisuje latem, ale tegoroczne zawiodło na całej linii. Ledwie kilka dni słońca. Za to humor wczasowiczów poprawił handel. W sklepach są wędliny, nabiał, pieczywo, konserwy, a nawet soki owocowe. Wszystkiego pod dostatkiem i to bez kolejki. Humor poprawia też umowa zawarta pomiędzy Dyrekcją Funduszu Czasów Pracowniczych a kierownictwem lokalu rozrywkowego Wierchy, która umożliwia wczasowiczom za niewielką opłatą udział w wieczornych dancingach. Dotąd warunkiem wstępu było wykupienie drogiej konsumpcji. I na tym niestety kończą się atrakcje pod Tatrami. A co znajdziemy w Kurierze 27 sierpnia 1976 roku, czyli równo pół wieku temu? Jak twierdzi kurier, samoloty British Airways, Pan American, Air France i innych towarzystw lądują na Okęciu co kilka minut. Zagraniczne linie chwalą rejsy do Polski, bo sezon turystyczny jest rekordowy. Samoloty latają z kompletem pasażerów zarówno do, jak i z Warszawy. Kowalski może być dumny, ale nie w niebo wzięty, bo nie dla niego są podniebne szlaki na zachód. W tym samym numerze Kurier publikuje rozmowę z Andrzejem Białkowskim, szefem kuchni w warszawskim Bristolu. Białkowski preferuje kuchnię polską i, jak twierdzi, nie ma się czego wstydzić przed kolegami z Francji. Na prośbę redaktora Leona Janowicza na poczekaniu proponuje menu śniadaniowe dla prezydenta Francji, gdyby rzecz jasna się pojawił. Na przystawkę śledź w śmietanie, do tego pieczywo i kieliszek zmrożonej żytniówki. Dalej rożek z szynki z chrzanem lub sandacz w galarecie. Danie główne z raziki a la sobieski z kluseczkami. Na deser poziomki z kremem i miód. Wszystko to jest na co dzień serwowane w Bristolu. Tajemnicą jakości są świeże produkty, które od niedawna hotelowa kuchnia może kupować na wolnym rynku od dostawców prywatnych. A za kilka dni Białkowski będzie serwować ucztę weselną, tyle że na planie filmu Trendowata Jerzego Hoffmana. W 1986 roku nie było już tak smacznie. 27 sierpnia Kurier podsumował sezon wczasowy. Choć jakość usług się polepszyła, zmorą kierowników domów wczasowych był niedobór personelu kuchennego. Kelnerki da się zastąpić młodzieżą z ochotniczych chówców pracy, ale kucharzy już nie. Problemy są też z recepcjonistkami. Ładna panienka za kontuarem to nie wszystko. Potrzebne są panie ze zmysłem gospodarskim.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Za 3 minuty 10 wpadł do nas Rocky na chwilę, a za moment będzie z nami na dłużej Marlena Chudzio, która już teraz zapowie, co w faktach o 10.
1: Obiecane szczegóły dotyczące tego, dlaczego minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie koncernu Meta. Ale pochylimy się też nad problemami tych, którzy na Starowiślnej w Krakowie prowadzą swoje biznesy.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Jest 10:00, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Kolejna porcja faktów nas czeka. Ma je dla nas Marlena Hudzio.
6: Minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Jak informowaliśmy już w faktach, Krzysztof Gawkowski domaga się kary w wysokości 250 milionów euro, czyli ponad miliarda złotych. Fakty otwiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego Gawkowski domaga się ukarania Mety?
7: Treści publikowane na platformach Mety nie są skutecznie kontrolowane. We wniosku wicepremier Gawkowski powołuje się na analizy przeprowadzone przez NASK. Instytut przyjrzał się m.in. reklamom publikowanym na portalach Mety. Dziesiątki z nich zakwalifikowane zostały jako oszustwa. W niemal 90% przypadków Meta zdecydowała, że nie usunie reklam. To według wicepremiera ministra cyfryzacji łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Obowiązuje od 2 lat i na jego podstawie były już wydawane ogromne kary. W zeszłym roku Komisja Europejska ukarała portal X na kwotę ponad 120 milionów euro.
6: Na 30 września Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia w sprawie rozpoznania wniosku o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przekazał jego pełnomocnik, mecenas Bartosz Lewandowski. Poseł PiS, były wiceminister, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania.
3: Poznaj i fakty.
6: Kraków remontami stoi. W centrum trwają prace m.in. na Grzegórzeckiej, Piastowskiej i wiadukcie przy 29 listopada. Dziś dołącza do nich Starowiślna na Kazimierzu, ważna trasa prowadząca od południa do ścisłego centrum miasta. Na początek będą zwężenia jezdni i chodników. Potem remont obejmie też jezdnie i torowisko. Tego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy, którzy martwią się o spadek obrotów i odpływ klientów.
8: Rozmawiałem nawet z niektórymi tutaj ludźmi, którzy mają swoje sklepy i zastanawiają się w ogóle nad zamknięciem tych sklepów całkowicie.
9: Jeśli będzie spadek o prawie 50%, to będzie katastrofa. Boimy się tego, że w pewnym momencie się będzie okaże tak, że będziemy musieli zamknąć, zwinąć biznes po ponad 50 latach działalności tutaj.
6: A podobne problemy przedsiębiorcy zgłaszali przy innych remontach, na przykład kilka lat temu w czasie przedłużającego się remontu krakowskiej, a także na Kazimierzu. Ten etap prac potrwa do 30 listopada. Torowisko będzie wymieniane w przyszłym roku. Godzinę temu namawialiśmy Was do patrzenia w niebo w czasie tej końcówki sierpnia, to teraz kolejny powód.
10: Drugim takim ciekawym zjawiskiem będzie częściowe, prawie całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne nad ranem 28 sierpnia. To będzie piątek. Gdzieś między godziną 3 a 6 rano będziemy mogli obserwować to zjawisko, więc ono będzie dla takich bardzo wytrwałych i zdeterminowanych obserwatorów nieba.
6: Mówił Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. Jeszcze raz przypomnę, zjawisko najlepiej będzie widoczne między 3 a 6 rano.
5: No, ja już widzę, jeszcze nie opisuję, ale widzę na horyzoncie kolejne fakty widzę na horyzoncie. Że o 11:00, ale nie opisuję, bo ty opisywać będziesz.
6: I tęsknić po tobie.
5: Tęsknić będę, bo wtedy już na antenie pojawi się Katarzyna Chnat. Teraz zerkamy do pogody, a Marlena Hudzio wraca z pakietem faktów, jak powiedziałem, za niecałą godzinę. Cieplej się zrobiło, 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w Bydgoszczy, podobna temperatura w Toruniu, 20 stopni w stolicy Wielkopolski, a tą Poznań jest cały czas na Opolszczyźnie, 20-21 stopni, podobna temperatura w Rzeszowie. Dzisiaj jak będzie? Ciepło oczywiście, od 21 do 27 stopni po południu, najprzyjemniej ponoć ma być na Opolszczyźnie. Jutro, panie, panowie, gorąco się nam zrobi, będą takie rejony kraju, gdzie 31 stopni w cieniu nam się zapowiada. W sobotę i niedzielę znów trochę chłodniej, pogoda w kratkę, wtedy możliwy przelotny deszcz, ale w takiej ilości umiarkowanej. No a potem już niedługo początek roku szkolnego. 4 po 10. Wyobraźcie sobie skrzypce w tomografie komputerowym. Właśnie tak przebadano aż 146 zabytkowych instrumentów ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych. Wśród nich są na przykład perełki prawdziwe z XVII i XVIII wieku, wykonane przez słynnych włoskich i polskich lutników. Co z tego badania wynika? Dokąd to prowadzi? O co chodzi z tym muzycznym podejściem, medycznym podejściem do muzycznego instrumentarium? O tym więcej w śniadaniu mistrzów wakacyjnym jeszcze przed 11:00. Do kalendarium seriali jeszcze też zajrzę.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
5: Będą też dźwięki z Love Story, z rodziny Adamsów, a teraz łyk klasyki, taniec cukrowej wróżki z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego.

0: naprawdę czekałem na drugi sezon Mrocznej Materii. Chodzi o serial o alternatywnej rzeczywistości i wyborach ludzkich i doczekam się już niedługo, na początku września ponoć będę mógł oglądać. W piątek z kolei, jeszcze w ten, mamy nowy odcinek Silosa. Silo to jest naprawdę świetny moim zdaniem serial na podstawie bestsellerowej serii książek i to już będzie przedostatnia chyba odsłona trzeciego sezonu z Sarą Ferguson, którą bardzo lubię, w roli głównej. No i okazało się, że już zapowiadają twórcy, że będzie Silo część czwarta, czyli czwarty sezon. Oby dość szybko. Czwarty sezon dostanie też, i to jest news, jak mówią dobrze poinformowane źródła tego tygodnia, polska produkcja już kultowa, serial 1670. Mamy oficjalne potwierdzenie od aktora Bartłomieja Topy.
1: Z nieskrywaną ekscytacją mogę oficjalnie potwierdzić, że historia mojego bohatera Janka Pawełka i jego rodziny Adamczewskich będzie trwać dalej. Widzimy się w czwartym sezonie 1670, którego premiera zaplanowana jest na 2027. Tak więc Jan Paweł jeszcze nie powiedział ostatniego. Hop, hop, hop.
0: Hop, hop, hop, hop, hop. No, nie można sobie wyobrazić Adamczychy bez Andrzeja i bez Jana Pawła też.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: Z serialu 1670, kompozycja Jerzego Rogiewicza, i będzie to muzyczne all inclusive.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Żeby rozładować właśnie atmosferę, no mówię, witajcie kochani, no i naraz ludziom brakuje tego, żeby ktoś do nich powiedział.
3: Że uwierzyć, że polityk kochani, to też człowiek?
2: Tak? Myślę, że tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, no i przeinteresowaną. Inteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

Przez kącik klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów przetoczy się teraz lekka kawaleria, potem wieści pogodowe, a przed 11 jeszcze jeden z moich ulubionych tematów muzycznych w ogóle. Dźwięki z Bravehearta, Jamesa Hornea.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Powoli kończą się wakacje, za chwilę tak naprawdę ostatni weekend sierpnia i zapowiada się, że w sobotę i niedzielę pogoda ma być w kratkę, ale to ważna informacja, powinno być ciepło. Natomiast dziś 27 stopni, szykuje nam się po południu maksymalnie, teraz od 15 do 21, 22 stopni. Pogodnie jest na zachodzie, w centrum, trochę chmur na wschodzie, po południu trochę więcej chmur w centrum.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Claude Debussy i Dziewczyna o włosach jak len. To muzycznie za nami, było klasycznie, będzie. Nadal obiecałem wam opowieść o instrumentach i medycynie. Instrumenty muzyczne na badaniu jak u lekarza? To możliwe. Kilkaset okazów zbadano tomografem komputerowym. W jakim celu? Odpowiedź w pigułce ma dla nas Przemek Wałczyński.
1: Pod tomograf trafiło prawie 150 skrzypiec, altówek i wiol ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. I to jeden z etapów tworzenia cyfrowej bazy danych, która obejmuje wizualizację, dokładne skany, ale także nagrane brzmienia. Jeżeli doszłoby kiedyś do jakiegoś nieszczęścia i na przykład zniszczenia instrumentu, to taki skan 3D pozwoli odtworzyć instrument, a w przyszłym roku, w kolejnym etapie tego projektu, zostaną nagrane brzmienia muzealnych skrzypiec, altówek i wiolonczel.
0: Tyle Przemek Wałczyński, na nagrania zatem czekamy. Może je zagramy? Teraz na pewno zagramy coś relaksującego. Coco, moi Beach Boysi.

0: Jerzy Satanowski, temat z ekstradycji, to puenta muzyczna wakacyjnego śniadania mistrzów. Już za chwilę do wspólnej zabawy zaprosi was Katarzyna Chnat, bo chociaż oficjalnie nasze terenowe wyjazdy w tym sezonie z filmową mapą Polski się skończyły, to zabawa jeszcze trwa do końca tego tygodnia, to oznacza możliwość wygrania fajnych nagród. Dziś lub jutro. Szczegóły za moment od 11:00 fakty.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie RMF Classic, zbliża się 11:00, to znaczy, że czas na najświeższe fakty. A w studiu faktów jest z nami Marlena Chudzio.
16: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Piesiewicz ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Do sprawy będziemy wracać na naszej antenie. Polskie służby konsularne nie mają informacji o obywatelach naszego kraju, którzy mogliby ucierpieć w wyniku przejścia błyskawicznej powodzi przez graniczny rejon Nepalu i Tybetu. Taką informację przekazał nam rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W katastrofie zginęło co najmniej 168 osób. Za zaginione uznaje się ponad 1300. Ponad połowa to obcokrajowcy. Żywioł miał niesamowitą niszczycielską siłę, opowiadał Cezary Rybicki, Polak z Katmandu.
17: Jak ja zobaczyłem elektrownie, obok których przechodziłem, teraz na wideo, jak to wszystko zmiotło, jak domki z kart, ja w to nie wierzę. Naprawdę mieszkałem naprzeciwko tych elektrowni, wszystko zmiecione. Nasi turyści są uwięzieni też na szlaku, ponieważ ten trek jest jednym z bardzo takich popularnych dla początkujących turystów, którzy wybierają się w Himalaje.
16: Zdjęcia i filmy obrazujące skalę zniszczeń możecie zobaczyć na rmf24.pl. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do odwołania będą wysyłane za każdym razem, kiedy Polska poderwie myśliwce. Taką informację nasz dziennikarz otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta zmiana to reakcja na incydent z końca lipca, kiedy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali alertu RCB z wyjaśnieniem sytuacji. O tę sprawę dopytuje Michał Dobrołowicz, do kogo trafią te SMS-y.
1: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
18: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
1: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
18: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
1: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce pojutrze. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
16: Cztery polskie drużyny dziś w grze o fazę ligową Ligi Europy i Ligi Konferencji. W faktach Patryk Serwański, gdzie ewentualne problemy na horyzoncie?
19: Na pewno w Lidze Konferencji, tam nasze kluby w pierwszych meczach nie wygrały. Górnik po porażce 2-3 za AS Monaco jedzie do Księstwa, by spróbować sprawić sensację. Raków jako jedyny zagrał u siebie przed tygodniem 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Problemem częstochowian jest nierówna gra. W pierwszej połowie potrafią grać dobrze, ale w drugiej często gasną.
20: Dużo tutaj wykonaliśmy w tym tygodniu pracy, aby taki element i przede wszystkim nasza gra była na równym poziomie przez cały mecz i zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest po prostu bardzo ważne.
19: Podkreślał trener Dawid Kroczek.
16: W Lidze Europy liczymy na rekordową polską obsadę, bo dwie drużyny bardzo, bardzo blisko awansu.
19: Lech i Jagiellonia poleciały na rewanżowe mecze w bardzo korzystnej sytuacji. Lech po wygranej z FC Tun 7-0 jest właściwie pewny awansu. 4-0 Jagiellonii z Iberią Tbilisi też pozwala na duży optymizm.
16: Będziemy kibicować naszym drużynom.
15: A na kolejne fakty z Marleną Chudzio zapraszamy znów za godzinę o 12. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do dużego. Teraz na mapie pogody widzę dużo słońca i bez opadów, więc kto może, to polecam jakieś działania na zewnątrz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 stopni na północnym wschodzie, przez około 23 w centrum i na zachodzie, do 26 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty na zachodzie, wschodni i południowo-wschodni. W nocy ma być pogodnie, ale chłodniej. Temperatura minimalna to 12 stopni. A jutro na ogół pogodnie, ze słońcem, ale możliwe też będą przelotne burze i ciepło do 30 stopni na południu i zachodzie. 4 minuty po 11. Wracamy na filmową mapę Polski RMF Classic. Ten konkurs z nami jeszcze do końca lata, a ja z wami dzisiaj do 15. Z zagadkami, nagrodami w finale, zapowiedziami wydarzeń kulturalnych i najpiękniejszą muzyką filmową. Za chwilę ta z filmu Gladiator, a na początek zabrzmi preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha. To będzie wykonanie, które zaprezentuje nam na fortepianie Roger Woodward. A ja nazywam się Katarzyna Chnat. Dzień dobry.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

26 minut po godzinie 13 w RMF Classic. Przeniesiemy się za chwilę do świata Bridgertonów, pełnego emocji, elegancji i muzycznych niespodzianek. Posłuchamy muzyki Chrisa Bowersa i zespołu Vitamin String Quartet i Duomo, a następnie zabrzmi klasyka w najlepszym wydaniu. To będzie fragment z pierwszej symfonii De Dur Franza Schuberta. Grać będzie Europejska Orkiestra Kameralna pod batutą Claudia Abbado.

0: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
1: Nasz konkurs jeszcze trwa przez chwilę, a ja mam dla Was kolejną wskazówkę, jeżeli chcecie zawalczyć o zestaw nagród z filmowo-serialowym przewodnikiem po Europie. Odwiedzając miasto, którego nazwę dziś trzeba odgadnąć, warto m.in. zajrzeć na wzgórze zamkowe, przejść się po rynku i odwiedzić pobliski skansen. Te miejsca bowiem stały się planem zdjęciowym do takich produkcji jak Wiedźmin, Papusza czy serial Czarne Chmury. A na tym nie koniec. Również twórcy dramatu pod tytułem Milczenie w reżyserii Kazimierza Kutza, filmu wojennego Pigułki dla Aurelii oraz dramatu historycznego pod tytułem Wyklęty upodobali sobie to miasto i region i wybrali do swoich produkcji kilka tamtejszych plenerów. W serialu Czarne Chmury, o którym już wspominałam, w kadrach mogliśmy zobaczyć choćby tamtejszy Pałac Biskupów Krakowskich, który jest jednym z najlepiej zachowanych pod tym względem rezydencji z epoki Wazów. Dzisiaj w tym pałacu mieści się Muzeum Narodowe. Kto miał wątpliwości, o jakie miejsce chodzi, to mam nadzieję, że skutecznie je teraz rozwiałam. Więc co to za miasto? Czekam jeszcze kilka minut na Wasze odpowiedzi, a finalistę ogłosimy i nagrodzimy około 14:30. Ja zapraszam na ciąg dalszy teraz naszych muzycznych spotkań. Za chwilę u nas fragment z soundtracku z filmu Podniebna poczta Kiki, a teraz fragment z innej produkcji, z filmu Sekretne życie Waltera Mitty.

0: Klaus Doldinger i muzyka z filmu Okręt na falach RMF Classic, a my wracamy na ląd i zaglądamy do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa to mniej koncertów niż bywało w poprzednich latach, za to udział wspaniałych, wielkich orkiestr symfonicznych z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy. Każdy wieczór to wyjątkowe artystyczne wydarzenie, a program układa się w atrakcyjną dla każdego melomana ofertę. O Festiwalu Chopin i jego Europa z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Arturem Szklenerem rozmawiała Julia Sarzyńska.
1: Czym Festiwal Chopin i jego Europa wyróżnia się na tle pozostałych festiwali muzycznych, czy w ogóle związanych też z Fryderykiem Chopinem?
2: Myślę, że jeśli chodzi o festiwale muzyczne w skali światowej, no to przede wszystkim ważnym elementem jest ten punkt odniesienia chopinowski, który jednakowoż jest programowany w sposób bardzo różnorodny. Nie mamy do czynienia tutaj z jednym schematem. Często nie są to oczywiste na przykład powiązania takie jak pewne elementy inspiracji, czy to Chopina przeszłością, czy też innych kompozytorów muzyką Chopina. Często w programach festiwalu dyrektor artystyczny Stanisław Leszczyński pokazuje pewnego rodzaju paralele, pewnego rodzaju konteksty artystyczne, czy też wręcz bywa, że dosyć egzotyczne zestawienia, ale które zawsze gdzieś w jakimś aspekcie nawiązują, czy to do biografii chopinowskiej, czy też do gatunków chopinowskich, a wiemy, że Chopin był tak bardzo płodnym twórcą, tak bardzo różnorodna jest jego twórczość, mimo że w większości tworzył na fortepian, że ta siatka odniesień jest również niezwykle szeroka, jeśli chodzi o kwestie stylistyczne.
0: Warto wybrać się na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. A u nas Fryderyka Chopina Walc d'Es dur op. 64 nr 2 zagra Rafał Blechacz.

0: Trochę nas rozbujała ta Paloma. A w jakim nastroju z nami Marlena Chudzio w Studiu Faktów? Cześć.
1: W Faktach, jak to zazwyczaj, będzie poważnie, ale będzie też troszeczkę luźniej. Mianowicie powiemy o siatkarskim święcie, które zbliża się w Krakowie, bo już jutro memoriał Wagnera.
0: Więcej o tym już za chwilę, o 14:00 zapraszamy.
2: Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Jest 14, czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
14: W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Ciała przetransportowano do Polski wczoraj. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Ponad 30 Brytyjczyków jest wśród zaginionych po katastrofalnych powodziach w Nepalu. W sumie poszukiwanych jest ponad 650 krajowców. W faktach teraz nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
15: W chwili uderzenia fali grupa Brytyjczyków znajdowała się na granicy nepalsko-tybetańskiej, prawdopodobnie w budynku odpraw imigracyjnych. Od tego czasu nie zdołano z nimi nawiązać kontaktu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło całodobową linię konsularną oraz podjęło ścisłą współpracę z władzami Katmandu i placówkami dyplomatycznymi innych państw. Rząd w Londynie zaapelował do wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Nepalu o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb i przeniesienie się w bezpieczniejsze, wyższe regiony.
16: To są fakty dnia w RMF Classic.
14: Od miesięcy domagamy się, by Radosław Piesiewicz podał się do dymisji. Tak sprawę zatrzymania szefa Polskiego Związku Olimpijskiego komentuje minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
17: Zdajemy sobie sprawę z tego, że PKO jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
14: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś w swoim domu. Teraz jest przewożony do prokuratury w Katowicach. A w faktach teraz reakcje środowiska sportowego i Patryk Serwański.
12: Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, mówi o kryzysie wizerunkowym w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dodaje, że sytuacja prawna się jednak nie zmienia. Nawet z postawionymi ewentualnymi zarzutami Piesiewicz może sprawować swoją funkcję. Dopiero ewentualne skazanie dałoby możliwość odwołania go ze stanowiska. Część prezesów związków sportowych dąży do tego od dłuższego czasu. Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, z komentarzem wstrzymuje się do czasu, aż konkretne decyzje podejmie prokuratura, ale dodaje, że Piesiewicz nie potrafił działać na korzyść środowiska sportowego.
18: Siłę się pokazuje, jak się gra jako jedna drużyna i mocą prezesa jest to, żeby stworzyć jedną drużynę, żeby rozwijać polski sport. Był ten podział, jest to niekorzystne.
12: W samym PKOL-u usłyszałem, że zatrzymanie prezesa nie wpływa na bieżącą działalność tej instytucji.
14: Wszystkie nowe informacje dotyczące zatrzymania Radosława Piesiewicza są na bieżąco także na rmf24.pl. Słowenia, Francja oraz Stany Zjednoczone to rywale, z którymi przez najbliższe dni będzie się zmagała siatkarska reprezentacja Polski. Podczas 23. memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie biało-czerwoni zmierzą się ze światową czołówką, co będzie ostatnim tak dużym sprawdzianem przed mistrzostwami Starego Kontynentu.
19: Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, turniej tak naprawdę ostatniego sprawdzianu przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli mistrzostwami Europy w tym roku. Turniej bardzo mocno obsadzony. Cieszymy się, że tacy rywale pojawią się w Tauron Arenie. Cieszymy się, że będziemy mogli z nimi posparować i sprawdzić swoją formę przed mistrzostwami Europy, które są, pamiętajmy, pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich.
14: Zapowiadał Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Początek tych zmagań jutro.
13: A w faktach RMF Classic od rana była z nami Marlena Chudzio. Bardzo dziękuję.
14: Do usłyszenia.
13: Przyjemne i słoneczne popołudnie dzisiaj mamy i ciepło na termometrach 23 do 25 stopni na południu i południowym wschodzie, 24-25 na północnym zachodzie, a najbardziej wybijają się Opole, Katowice i Wrocław, tam 26, nawet 27 stopni. Najchłodniej nadal w Suwałkach i w Zakopanem, 20 stopni, na Podhalu może dziś jeszcze przelotnie pokropić. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, jutro na ogół pogodnie, ale możliwe będą przelotne burze. Natomiast na termometrach dosyć sporo zobaczymy, bo w najcieplejszym momencie dnia na zachodzie może być nawet 30 stopni, więc weekend rozpocznie się ładną pogodą.
20: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
21: Hi, my name is Luca.
22: My name is Stepan.
21: And we are two cellos.
23: It's your friend Lang Lang.
24: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
25: RMF Classic.

0: To była muzyka Ennio Morricone z westernu Dobry, Zły i Brzydki. Jest 11 minut po 14. Zaczynamy finałową godzinę w zabawie. Filmowa mapa Polski RMF Classic.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: No i muszę wam powiedzieć, że bardzo podobają mi się wasze propozycje, które nadsyłacie w konkursie. No i dzięki wam mamy już tak dużą bazę filmowych miejsc w Polsce, że naprawdę nie ma potrzeby lecieć do Hollywood. Zwycięzcę dzisiejszej odsłony konkursu poznamy około 14:30. Serdecznie zapraszam. A muzycznie u nas...

0: się odnaleźć. Ale spokojnie, pomożemy wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
3: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
6: Szczęśliwego nowego roku szkolnego.
5: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, powoli zbliżamy się do finału dzisiejszej odsłony konkursu Filmowa Mapa Polski, ale wcześniej posłuchamy jeszcze trochę pięknej muzyki. Przed nami ta pełna wdzięku i elegancji. Już za moment menuet z kwintetu E-dur op. 13 Boccheriniego w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Jerzy Salwarowski. A zaraz potem zabrzmi fragment Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa. To będzie wykonanie Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera.

0: Za nami fragment Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa. Jest 14.30, u nas czas na finał konkursu Filmowa Mapa Polski RMF Classic, który z wielką przyjemnością ogłaszam.
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: I mamy kolejną zwyciężczynię dzisiaj, której zgłoszenie wybraliśmy w finale. To pani Anna, która jest już z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Anno, dzwonię w sprawie naszego konkursu Filmowa Mapa Polski.
2: Tak.
0: Ten uśmiech mówi wszystko, prawda? Że pani już jest
2: tak,
0: w finale i pani wygrała.
2: Tak, w gabinecie pana magistra fizjoterapeuty i powiedział odebrać, jak RMF.
0: Bardzo mi miło. W takim razie pozdrawiamy wszystkich tam u państwa w gabinecie, a ja muszę z panią szybko porozmawiać w międzyczasie. Dla pani dzisiaj nasza zagadka była wyjątkowo prosta, prawda? Jeżeli chodzi o miasto.
2: Tak. Moje Kielce.
0: Zgadza się. Kielce dzisiaj to było miasto, którego nazwę trzeba było odgadnąć. Dla pani to była bułka z masłem. To proszę powiedzieć, jaki jeszcze filmowy potencjał ma to miasto i nie tylko, bo pani mówi, że też mieszka w Krakowie, a w zasadzie w Niepołomicach.
2: Tak, bo ja jestem Kielczanką z dziada, pradziada. Urodziłam się w Kielcach, kilka pokoleń mieszkało w Kielcach, no ale życie mnie przeniosło do Krakowa, a w tej chwili do Niepołomic, równie królewskiego miasta. Jeśli chodzi o Kielce, to zawsze kochałam Kielce, okolice, lasy, puszcza, Żeromski, no co jeszcze można powiedzieć?
0: No właśnie, to ja mam pytanie, bo ja dzisiaj trochę już powiedziałam o różnych pięknych miejscach tego miasta, ale proszę powiedzieć o jakimś takim, które nie jest oczywiste, a które warto zobaczyć, zwiedzając Kielce.
2: Przede wszystkim Teatr Żeromskiego. Nie wiem, czy pani już o nim mówiła.
0: Nie, właśnie nie mówiłam.
2: Piękna perełka secesyjna, który został odnowiony, rozbudowany. Mhm. Naprawdę fantastyczne miejsce. Naprzeciwko był kiedyś hotel Bristol, który był przed wojną chyba hotelem europejskim. Tam mój dziadek pracował jako administrator, się zbierało ziemiaństwo, żeby iść do teatru. Polecam Teatr Żeromskiego, szczególnie w środku teraz. Nawet jako architektonicznie, jeżeli ktoś nie lubi przedstawień. Bardzo piękne.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o propozycje filmowe, co takiego ciekawego w Kielcach mogłoby powstać? Pani napisała w zgłoszeniu, że syzyfowe prace.
2: Syzyfowe prace, tak, przede wszystkim. A poza tym w Kielcach można nakręcić wszystkie wiodepoki kamienia łupanego, bo te wszystkie kamieniołomy, które są przez Amfiteatr Kielecki, który jest fantastyczny, Puszczę Jodłową, gdzie były czarne stopy. No, wszystko.
0: Super. Bardzo dziękuję. Dla pani oczywiście w nagrodę powędruje pocztą nasz wspaniały przewodnik po Europie śladami serialowych bohaterów i filmowych. No i dorzucimy kilka naszych radiowych gadżetów, które przydadzą się nie tylko w podróży. Serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że rehabilitacja przyniesie efekty.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie pozdrawiam wszystkich.
0: I tak oto dzisiejszą finalistką została pani Anna. Bardzo dziękuję raz jeszcze, gratuluję, serdecznie pozdrawiam. A na kolejną odsłonę naszego konkursu zapraszam jeszcze jutro po 11:00. Tymczasem John Barry i muzyka z filmu Tańczący z wilkami na naszej antenie.

To był fragment siódmej symfonii de Mol Antonina Dworzaka. Grała orkiestra Clevelandska, prowadził Christoph von Donani. A ja już powoli będę się z wami żegnać, bo kończymy konkurs Filmowa Mapa Polski. Dzisiejsza zwyciężczyni pani Anna pewnie niebawem będzie cieszyć się z naszego filmowego przewodnika. Kolejne nagrody do rozdania znów jutro, a ja zapraszam na ciąg dalszy spotkania w RMF Classic, bo po 15 magazyn Kierunek Lato i Dariusz Stańczuk, który przejmie stery. A ja na do widzenia zagram wam jeszcze piosenkę Franka Sinatry, My Way. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.
9: Minęła 15. Polska dziś w zasięgu wyżu z nad Skandynawii. Napływa do nas powietrze polarne morskie, na południu i na zachodzie zdecydowanie ciepłe. Ostatni czwartek sierpnia z zachmurzeniem małym, na wschodzie i na krańcach południowych Polski więcej chmur, ale padać z tych chmur nie będzie. Maksymalnie 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum. Najcieplej do 26 stopni Celsjusza na południu, wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami porywisty z kierunków wschodnich.
10: Lato pełne podróży z RMF Classic.
11: My name is Alberto Iglesias.
12: My name is Diego Navarro.
13: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Lauren Balfe i jego temat z produkcji Argyle, Tajny Szpieg. 27 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Fanów interaktywnych zabaw z książkami pozdrawiamy. Dziś także Dzień Tira. Tego dnia ponoć warto dostrzec w tirze nie tylko zawali drogę, ale też to, że dzięki niemu do naszych miast dojeżdża żywność czy inne artykuły pierwszej potrzeby. A poza tym w kabinach tirów brzmi muzyka i to jaka? To na kierowcach tirów. BBC testowała kiedyś symfonię pieśni żałosnych Góreckiego. Kierowcy tirów okazali się wtedy melomanami. Tym bardziej zapraszamy do słuchania nas za kółkiem.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: Kierunek lato będziemy wspólnie obierać do 20. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Zabrzmi też nasza najpiękniejsza muzyka filmowa. Za chwilę bondowskie Casino Royale. Teraz Doktor Żywago i temat Morisa Żara.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Conga del Fuego Nuevo i kompozycja Artura Marqueza w RMF Classic. Za chwilę Flashdance i w piosence z tego filmu, w piosence Maniac, Michael Cimbello. Ale najpierw jeszcze Magda Juszczyk z wakacyjną filmową rekomendacją.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
2: Od jutra w polskich kinach najnowszy film Pedra Almodovara Gorzkie Święta. Oto czy hiszpański twórca, wybitny 76-letni filmowiec, jest jako artysta w dobrej formie i proponuje nam udany film, toczą się spory w kręgach wielbicieli kina. Sama toczę zaciekłe spory z zaufanymi mi i patrzącymi podobnie na kino ludźmi. Chcę wam dziś powiedzieć, byście nie kierowali się tym, co wpadnie wam w soczewkę, jako na przykład liczba gwiazdek przyznawana przez mniej lub bardziej kompetentnych obserwatorów dzieł filmowych. Po pierwsze, Almodovar to mistrz i warto śledzić jego poczynania i odczytywać przesłania jego filmów, etapy jego twórczości, zmiany być może też. W Gorzkich Świętach Almodovar jest wierny sobie, o czym mówi w studiu RMF Classic Jakub Gutek z Gutek Film.
3: Ten jego charakterystyczny styl jest wciąż szalenie widoczny, mocno emanuje na ekranie kolorami, emocjami, więc myślę, że państwo się nie zawiodą, którzy filmy Almodovara właśnie z tym kojarzą, z ferią barw, z ferią emocji, z zwrotami akcji, a przy tym ma coś wciąż ten reżyser ciekawego i nowego do powiedzenia. Absolutnie nie mam poczucia, że oglądamy znów ten sam film. Absolutnie nie mam poczucia, że reżyser wyłącznie odcina kupony i zjada własny ogon.
2: Almodovar po kaneńskim festiwalu pozostał z Gorzkimi Świętami bez nagród, ale nie czyńcie tego faktu miarą jego najnowszego dzieła. Poprzedni film zdobył m.in. Złotego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i 3 hiszpańskie nagrody Goya. I co z tego? Ośmielę się przyznać, że film W pokoju obok oglądałam z lekkim zażenowaniem. A ten nowy film? Polecam go w dodatku bardzo. Nie tylko dlatego, że znajdziecie w nim to, co u Almodovara zwykło się lubić.
3: Gorzkie Święta to jest film, który był jednym z najpopularniejszych filmów Pedro Almodovara w Hiszpanii. Te poprzednie filmy różnie, zwłaszcza te anglojęzyczne. Tutaj Pedro Almodovar wrócił do korzeni poprzez osadzenie bardzo w tych hiszpańskich realiach, ale też są to aktorki i aktorzy trochę mniej znani na świecie, a bardzo osadzeni w tej lokalnej hiszpańskiej kulturze.
2: Ten film to mądra przeprawa przez kwestie etyki w sztuce, przez relacje międzyludzkie, przez ukryte motywy rządzące naszym życiem. To zaledwie kilka kwestii, które tam znajdziecie. Gorzkie Święta mają ich dużo więcej. Ponadto muzyka. Wielki walor wszystkich filmów Almodovara tego również.
3: Muzyka Alberto Iglesiasa tutaj też jest szalenie ważnym bohaterem wręcz filmu.
2: Gorzkie Święta od jutra na dużych ekranach. Idźcie do kin, kierowani odruchem serca oraz umysłu, bo jest nad czym pracować w trakcie i po seansie.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.

Te dźwięki, te jazzujące frazy nie mogą mylić. Tak wabank idziemy przy muzyce Henryka Kuźniaka. A w poniedziałek wybieramy się na wyjątkowe wydarzenie pod naszym patronatem w witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej w Warszawie. W samo południe wszystko się zacznie. Andrzej Seweryn czytał będzie fragmenty lalki Bolesława Prusa. Zapraszamy na to bliskie spotkanie z klasyką polskiej literatury i ze znakomitym aktorem. Na miejscu będzie można posłuchać interpretacji lalki w wykonaniu aktora. Można będzie także zdobyć plakat podpisany przez Andrzeja Seweryna. To będzie taki specjalny prolog do naszego radiowego cyklu, bowiem od 1 września codziennie Andrzej Seweryn będzie czytał fragmenty lalki na antenie RMF Klasiki. A czytanie w waszej, słuchaczki, słuchaczy obecności, przypomnę, w poniedziałek 31 sierpnia, start godzina 12, miejsce akcji księgarnia przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie.

0: reklamy.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: Hans Zimmer i jego filmowa muzyka, temat z produkcji pod tytułem Planeta Ziemia 2. Tak wakacyjnie gramy dla wszystkich was, gdziekolwiek jesteście. Gramy też na przykład w stolicy Podlasia.
1: RMF Classic w Białymstoku 90 FM.
0: W ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar można w Białymstoku obejrzeć wystawę Władysław Nielipiński Gorzko. Skąd gorycz w tytule? Otóż kulturoznawca, animator kultury i fotograf Władysław Nielipiński na zdjęciach z czasów słusznie minionych pokazuje propagandowe ujęcia z oficjalnych komunistycznych uroczystości, z drugiej strony kadry bezpośrednie oddające ponurą atmosferę epoki. Epoki, w której tak wiele się musiało, a tak niewiele było wolno. Są zdjęcia dokumentujące niekończące się kolejki. Są niszczające kamienice z odpadającymi tynkiem. Są targowiska, na których handlarze oferowali marne towary. Są stereotypowe osiedla z wielkiej płyty. Są też bardziej pogodne w tym wszystkim akcenty, ale jednak gorycz przeważa. A wszystko zobaczyć warto. Polecamy wystawę Władysław Nielipiński Gorzko. Ta wystawa w Białostockim Ośrodku Kultury przy ulicy Legionowej 5 w Białymstoku. Wstęp na tę wystawę jest wolny.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Białego Stoku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
1: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót.

0: powrót do szkoły. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.

0: wakacyjne RMF Classic i z fragmentem koncertu skrzypcowego Edur Boski Jan Sebastian Bach. Z wysokości ściany budynku pierwszego liceum w Suwałkach spogląda na nas reżyser nagrodzony m.in. Oscarem za całokształt twórczości. Mowa o Andrzeju Wajdzie, który 100 lat temu urodził się właśnie w Suwałkach. Twórcą muralu upamiętniającego reżysera pana Tadeusza jest ceniony plakacista Andrzej Pongowski. W jego zamyśle ten mural jest swego rodzaju literaturą dla mieszkańców miasta. Prowokuje do tego, by zastanowić się, dlaczego mamy tu brzezinę, bociany, ułana na koniu, a przede wszystkim dlaczego Andrzej Wajda tak na nas patrzy, no i co chce nam powiedzieć. Odsłonięty w ramach festiwalu Wajda na nowo mural to jest kolejne upamiętnienie reżysera w Suwałkach. W tym mieście Wajda ma już swój pomnik, pomnik z autografem, i ten pomnik stoi przy ulicy Wojska Polskiego, a nowy mural z wizerunkiem Andrzeja Wajdy dostrzeżecie na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Do Suwałk zajrzeliśmy, zaglądamy tymczasem znowu do naszego wakacyjnego radiowego kina. Atlas chmur Tomaty Kwera tamże za moment. Teraz Shrek Forever i na tej dźwiękowej filmowej ścieżce One Love Boba Marleya i Antonio Banderas.
2: Listen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku powoli już ostatki wakacyjne. Sprawdzę, na co warto iść do kina, a na co na stadion. Będzie opowieść o nowym filmie Pedro Almodovara, o gorzkich świętach i będzie zapowiedź meczu gwiazd Polska-Francja. Nie zabraknie też waszych opowieści o cykadach.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.

Pierwsze koncerto Grosso opus 6 Jerzego Fryderyka Händla, część 5 wspomnianego dzieła za nami. Podczas finisażu Panoramy 1670 we Wrocławiu wyszedł z jaja, krusząc skorupę. To była heca, można w internetach podejrzeć. No i ogłosił, że będzie sezon 4. Bartłomiej Topa, główny bohater serialu 1670, ucieszył niezmiernie fanów, ogłaszając, iż Jan Paweł Adamczewski nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Na razie jednak dopiero co sezon 3 się rozkręca. Kto nie widział, niechaj zobaczy, co tam się wyprawia wskutek dożynkowych wydarzeń. Głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o własnej tożsamości. Jan Paweł chce udowodnić przed sobą, ale i przed narodem, to może przede wszystkim, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, ale więcej nie powiem. Oglądajcie sezon 3, natomiast sezon 4 zapowiedziany uroczyście przez Bartłomieja Topę premierę będzie miał w roku przyszłym. Czekamy, nie może czekać temat główny z 1670. Autorem tej muzyki jest Jerzy Rogiewicz. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: Jaguar i z tego filmu temat Wladimira Kosmy. Miewacie zapachowe skojarzenia z muzyką? Jeśli temat wam bliski, polecamy krakowskie spotkanie z Filippo Sorcinellim, który właśnie w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje autorski projekt muzyczno-zapachowy. Filippo Sorcinelli, który sławę zyskał jako projektant szat liturgicznych dla kolejnych papieży, jest też organistą, kompozytorem, autorem grafik i wizualnych instalacji. Filippo przybywa do Krakowa, by połączyć świat muzyki dawnej i wyobraźni zapachowej. Zaprezentuje wybór swoich kompozycji zapachowych, opowie ich historię, a następnie połączy je z muzyką organową. Poszczególne zapachy z dźwiękami stworzą wielozmysłową narrację odwołującą się do przestrzeni, do wspomnień, do emocji. Filippo Sorcinelli ze swoją prezentacją już w tę sobotę w kościele ewangelickim świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej 58 w Krakowie. Wydarzenie polecamy także na rmfclassic.pl.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Będzie Wiedźmin, potem będą Rydwany Ognia w takim właśnie porządku. Wszystko podamy w naszym radiowym kinie już za moment. Na razie Pod papugami, słynny song Czesława Niemena.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy czwartek, 27 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:47, natomiast schowało się pod horyzontem o 19:35. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 35 minut. Końcówka sierpnia nad Niepołomicami przynosi prawdziwy przegląd nieba. Od jasnych planet, przez gwiazdy, aż po poranne zaćmienie księżyca. Sierpień powoli oddaje stery jesieni, ale zanim to nastąpi, wciąż mamy sporo powodów, by patrzeć w niebo. Po zachodzie słońca warto zacząć obserwację od zachodniego nieba, gdzie nadal błyszczy Wenus, najjaśniejsza z planet widocznych wieczorem. Nieco dalej można szukać Marsa i Saturna, a później także Jowisza, który w drugiej części nocy staje się coraz lepszym celem do obserwacji. Najważniejsze zjawisko tej końcówki miesiąca wydarzy się jednak nad ranem 28 sierpnia, gdy księżyc będzie w pełni. To wtedy czeka nas częściowe zaćmienie księżyca, widoczne z Krakowa jeszcze przed świtem. Zaćmienie księżyca powstaje, gdy Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem w pełni. Wówczas nasza planeta rzuca cień, a Księżyc wchodzi w stożek cienia Ziemi. Rodzaj zaćmienia zależy od tego, czy nasz naturalny satelita chowa się w pełnym cieniu, czy tylko w półcieniu. Zatem możemy obserwować zaćmienie całkowite, częściowe lub półcieniowe. W Krakowie faza częściowa rozpocznie się o 4:33, a maksimum zaćmienia częściowego nastąpi około 6:14 czasu lokalnego, już w momencie, gdy Księżyc będzie pod horyzontem. Podczas tego poranka obserwacje będą mocno utrudnione z powodu jasnego nieba tuż przed wschodem słońca. Podobnie jak przy obserwacji zaćmienia słońca sprzed 2 tygodni, tak i tutaj niskie położenie księżyca nad horyzontem oznaczać będzie konieczność wybrania się w miejsca z całkowicie odsłoniętym zachodnim horyzontem. W przeciwieństwie do zaćmienia słońca, tym razem nie będziemy potrzebować żadnego dodatkowego sprzętu obserwacyjnego. Jeżeli jednak mamy pod ręką lornetkę czy teleskop, warto po niego sięgnąć, bo zdecydowanie lepiej będzie nam podziwiać księżyc. Trzymajmy więc kciuki za bezchmurne niebo nad Małopolską podczas nadchodzącego zaćmienia. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku powoli już ostatki wakacyjne. Sprawdzę, na co warto iść do kina, a na co na stadion. Będzie opowieść o nowym filmie Pedro Almodovara o gorzkich świętach i będzie zapowiedź meczu gwiazd Polska-Francja. Nie zabraknie też waszych opowieści o cykadach.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Jedni rozmawiają z ożywieniem, inni czekają w ciszy. Paru czyta gazetę. Wykład Marii, wbrew temu, co się powtarza, nie jest pierwszym, który na Sorbonie wygłasza kobieta. Już w 1868 roku bez tytułu profesorskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych wykładała Marie Pape Carpentier. Aula Wydziału Fizyki może pomieścić niewiele ponad 120 osób. Kiedy kwadrans po 13 otwarto drzwi, do sali wdarło się ich kilkaset. Pierwsze rzędy przypominały parter w wytwornym teatrze, donosił Le Journal dzień później. Wiele toalet, wiele ogromnych kapeluszy. Na szczęście siedzenia wznoszą się amfiteatralnie. Między Jeanem Perrinem i Paulem Appelem siedzi hrabina Marie Elisabeth Griffule, nazwana królową mody, która w swoim pałacyku przy Rue d'Astrogue prowadzi najwytworniejszy salon Paryża. Pierwowzór księżnej de Guermont z W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. To ona za kilka lat zaangażuje się w zdobycie funduszy na Instytut Radowy w Paryżu. Na sali są też uczennice skłodowskiej Curie z École Normale Supérieure w Sèvres. Odnosiłyśmy przez cały czas cudowne wrażenie, że do nas specjalnie zwraca swe słowa. Doktor Eugène Curie przyszedł z wnuczką Ireną. Na widowni jest też agent. Francuski wywiad, o czym Maria nie wie, interesuje się nią. Z przerwami od 1896 roku, od kiedy uczestniczyła w spotkaniach Towarzystwa Spójnia, Polski Komitet Obywatelski, które założył w swoim domu w Otei Jan Danysz, kierownik oddziału mikrobiologii w Instytucie Pastera. Zajmowało się pomocą dla polskich artystów, emigrantów. Dokładnie o 13:30 Maria wchodzi do sali bocznym wejściem. Cała na czarno, z wysoko upiętymi włosami, ma zmęczoną, bladą twarz. Staje za katedrą. Na stole kładzie notatki oraz zegarek Piotra. Patrzy na wprost. Od czasu do czasu pociera poparzone, opuchnięte od radu koniuszki palców. Na sali cisza.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Prognoza na jutro.
13: Jutro, czyli w piątek, 28 sierpnia, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie Polski tylko duże i tam już po południu pokropi deszcz i zagrzmi. Temperatura maksymalna od około 23 na krańcach północnych przez 26 stopni w centrum do 31 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski.
14: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Płyta radzieckiej melodii. Pianistka, która wcale nie chciała emigrować na Zachód, a światową karierę zrobiła, ale dopiero kiedy skończyła 60 lat, w czasach pierestrojki. Tatiana Nikołajewa zaprezentuje płytę z 1985 roku, bo Bach w jej interpretacji jest doprawdy niezwykły.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21.00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Twarzą do ściany, ręce na głowę. Rzuciła chrapliwie zniżonym głosem i w kilku susach znalazła się na szczycie schodów. Jestem policjantką. Nie kombinuj. Naparła na niego całym ciałem i przystawiła mu pistolet do boku. Latarkę miała już w ręku, ale z emocji upuściła ją, a ta potoczyła się po podłodze. Tym bardziej docisnęła typa do ściany. Poczuła, że coś przeszkadza jej pod stopami, więc kopnęła to na bezpieczną odległość. Musimy pogadać. Usłyszała głos, który sprawił, że na chwilę zbrakło jej tchu. Sorry, że cię przestraszyłem. To ja. Noa. Gadał coś jeszcze, ale przycisnęła mu spluwę do pleców i natychmiast przestał. Wymacała jego telefon w kieszeni i go zarekwirowała. Przy okazji sprawdziła, że żadnej broni przy sobie nie miał. Trzymała go jedną ręką i blokowała kolanem, a drugą sięgnęła po źródło światła, jakby liczyła, że zobaczy kogoś innego. Poświeciła mu w twarz, zabrała jego torbę, którą wcześniej odsunęła aż pod ścianę i dopiero wtedy go puściła. Nie waż się ruszyć, ostrzegła go. Wciąż jednak do niego mierzyła. Wiem, że byłeś u Darii. Ryknęła i umilkła. Najchętniej zabrałaby go od razu do komendy, ale wiedziała, że nie może. Już raz przewaliła akcję z zatrzymaniem i bała się, że drugi raz tak łatwo się z tego nie wywinie. Myślała szybko, czy powinna zadzwonić do komisarza Rosy albo do Marka, ale odpuściła. Znów powiedzą jej, że uwzięła się na tego chłopaka i każą jej trzymać się od niego z daleka. Wiem, co się stało. Oświadczył ledwie słyszalnie, a potem nagle się zirytował. Za każdym razem będziesz się nade mną pastwić. To nudne. Puść mnie. Musimy pogadać. Jego słowa całkiem wyprowadziły ją z równowagi. Jak śmiesz tu przyłazić z wyrolu? Wściekła się, że jest tak bezczelny i rozglądała się na boki, ale nikt, dosłownie nikt, nie wyjrzał ze swojego mieszkania. Lena liczyła się z tym, że jeśli sąsiedzi to zobaczą, wybuchnie panika. Sama nie wiedziała, co gorsze. Zlot kolegów z pobliskiego komisariatu czy plotki przez najbliższe miesiące w kamienicy, że sprowadza tu bandziorów. Zniżyła głos jeszcze bardziej. Szukałam cię. Szczerze? Chciałam cię zgarnąć, ale nikt mi kurwa na to nie pozwoli. Nakręcała się. Przyrzekam, że teraz tak łatwo ci nie odpuszczę. Co i zrobiłaś? Myślisz, że ujdzie ci to płazem?
2: Zrobił zdziwioną minę, a potem otworzył usta, jakby chciał odpowiedzieć, ale nie dała mu dojść do słowa.
1: Zabieram to. Podniosła torbę z jego komputerem i pomachała mu jego własnym telefonem. Jak chcesz ze mną gadać, to fajnie. Jutro o 10:00 w komendzie. Dyżurny cię wpuści. Złożę notatkę, że mnie nachodzisz. I wiesz co?
2: Zmrużyła oczy w szparki, a potem wychrypiała.
1: Poszukaj sobie nowego adwokata.
2: No a przyglądał się jej dłuższą chwilę, nic nie rozumiejąc, a ona była gotowa na ostrą ripostę, a nawet na atak. Ale nic takiego się nie stało.
1: No a poczochrał swoje połowę włosy. Już wiedziała, że robi tak zawsze, kiedy się denerwuje albo nie wie, co powiedzieć, bo pochylił głowę i po prostu odszedł. Stąpał po schodach powoli, jakby dawał jej czas na zmianę zdania. Ona jednak nie zamierzała go zawracać. Bała się.
3: Jak się nie zjawisz, wjeżdżam z czarnymi. Zagroziła mu, zbierając w sobie resztki odwagi. Mam twój prawdziwy adres, łajdaku.
2: Drzwi klatki schodowej trzasnęły, a po chwili usłyszała znajomy ryk silnika motocykla. Dopiero wtedy osunęła się po ścianie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.